Lina Prego. Elunio, chętnie bym ci też buziaczka takiego posłał soczystego. Buonasera, Cyberman. Hello. Welcome to Radio Sola Luna.

Natomiast kochanie, ty nie śpi, bo normalnie cię ugryzę zaraz. Next music for a tutti.